Fajn. Hey, girl. I can hear the music playing. Hlavní role. Hity. Fajn. Fajn. Vždycky hot.